Ja, du guaneni ma chingiso ngesefa genam no minute nado neko no sekonde dongandi makoras donenyi wili zetu zawambambali pili zawambambali do guaneni madimbudi kwamkwetu maurus tentu serletum.